chaos, gdy nie młodzież, przeciwienny zmarł, przeciwienny zmarł. Nie znam ona do policji, zawsze w łukawach policji, zwrócę swój młodzież, zwrócę swój młodzież. Zwrócę młodzież, jeśli barwa wraca na kości, sam

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mi i niczyj inczyj. Od najbilszego bolu najbil.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszę z parochom, do mnie daleko było i nie chodzę się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam im się zrobił, co si tam, jakie są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do siebie im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokoli wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo Śleską. Gwarił jest Otcze nasz choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchającą.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku.

pozerali na chmaru lem. Czom ty chmaro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?

Prelat tyżnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Piotr Medwid. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na praznik uspenia Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szle do Szaszowej pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysoko preświęcony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Hołownym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której hołownym służytelom był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenyma koronkami. Podle dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slizyła krwawne slezy z bukw ISHS, Jezus Chrystus, podczas siedmych tygodniów. Szaszowa, która jest filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim miścią preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną się nie sochranyły, ale o tym, że się tu dziale cuda, świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustków pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwotii. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wirujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorejsze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspenia Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop, obczestwenny i polityczny diatel. Autor dopisu z historii. Piotr Medwid. Paro dni temu przypomnieliśmy sobie okruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopem Mukaczowskiej Grekokatolickiej Eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyni w takiej wece swoimi aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku Duchowną Seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowskiej Seminarii u Wiedniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, tak i po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1876 roku był profesorem Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela. Stał deputatem uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka temu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co później schosnował. Biedny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okremych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtąd do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, a nieposylnene patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigruwało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwięcej Rusyniów, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy.
Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodno odchodzili to te najsposobniejsze. Czas to zjistała i z naselinia lem tretyna. I tak episkop wyryszył schosnowaty interes własnej opit Karpatia przed wyborami do parlamentu i zwernuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślitki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, okremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślitkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomóż grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomóż rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitetach uriadników grekokatolików. Episkop siamo postarate, żeby zmaryty przedwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to wdy prochodyło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej derżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodyły i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyły do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa uhorskiej władzy rozrobiło plan tzw. werchowińskiej akcji. Według grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanimał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywów, borodbą proti alkoholizma. Apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodii zasnował syrotynec prodity duchownych, na osnowie kotroho u 1903 roku wynikła uczytelska seminaryja. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszej studijne sztypendyi pro talentowane dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach, świaszczanykam kazał robić cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńskie. Wdiaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinie. To stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodii 1 juna 1912 roku. Wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację do kilku narodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Budeme hovoryty o historycznej pamięty i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia je przedstawlena i sochraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestnicy konferencji będą godni wysłuchać do kilku lekcji, w ramach których będą besiedować się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kultury, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyła majoritne naselinia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy.
Choć od 2007 roku na osnowie rieszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyny sąd na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznany jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny sąd ignorowany. Multikulturność Podkarpacia jest prezentowana bez korzennego narodu tego kraju, choć artefakty w muzeum są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na totu striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrócili do administracji z poprosem, czego Rusyny, które na terytorium oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, nikt na poprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor listy Klaudia Nowak. Wtorek, 25 sierpnia, augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i Pereminy Karpato-Rusyńskiej Literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret członiu komisji naszła się myryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Tema dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ruszyła na daty Dominiki Nowotnej stopień doktora. Tym samym zakończyła ona ten etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzi z jej sił wypowiedzianych podczas obrony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękując recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że przynymać ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się nielem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też ku mniejsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała tako w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piątnica, 28 sierpnia, augusta 2026 roku.

0: festiwala pop-artu. Cytuania Warholiu muzei je pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyniatkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczasno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów 20. stolicia. Powił preceda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. Wierzę, że obnowlenny muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawszczywników z Słowakii i zagranicza i stanie miejscem, gdzie będą wstrzycać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczości świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosić sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorii. Prodążował Majerski. Nawszczywnicy się mogą tiszyć na nowy techniczny i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie te prebudut już w tot pierwszy den nelem pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turizm. Stworzyła w muzeju usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzilabirciach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiachom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

pod prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

Dobry den, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część powisty Ruska Dola Władimira Hlaka. Co chcemy zrobić? Postup. Cywilizacja? Tam, gdzie kolesy prolihali rozkiszne sady, w których rosły pyszne ruszy, jabłony, morwy i moreli, gdzie rozmaite kwitnie zasijane na różnorodnych riadkach wyzerały jak dywan wytkany cudecnymi arabeskami i zachopluwało serce poety, gdzie ptachy sztoczuły się jak doma, zniewolowali swoim śpiłom duszu człowieka, tam żenę dnes dymiacza lokomotywa i wlecze za sobą riad wagonił wypełnionych pasażerami, spośród których może tak desotnej wozyć się wozne senicili, a reszta lem dla gieszeftu. Minuli się bezpowrotni czasy poezji i nastały czasy materializmu. Z żeliznyciami nastał nowomodny Bóg, a imię jemu Mamona. Pereżdżajuczy, czeres przyjaciół, mało jemne zapłakał, kiedy jem wzrił, że seredynu najbardziej zachoplujących sadił, szto prylichali gu ulicy Jarkowi, peretynat żelizna droga. Przypominał jem soj, że w jednym z nich sadił stojał odrogił dym, postawlony w szwajcarskim stylu, otulony gustym winogradnym liściom. Domek tot był za mały, żeby nazwać go pałacom, czy bodaj willą, ta za hardy, żeby maty za obyczne miejsce prożywania. Pizrywszy na necho mimowilni, dodumał jem się, de był win prytułkom spokoju, zadowolenia, szczęścia. Dnes po tym domyku Anny Ślidu, żeliznycia sprzyjatała ho, ale w 1851 roku win jeszcze stojał i był własnością zamożnego priasiłskiego miszczana. Myśka bradacza. Chłojdźmy do toho domyka, szto nam pere do wszytkim w oczych padat, to elegantyja wo wszytkim, ta elegantyja ne pompatyczna, peredwyżena, ne na to, żeby ne wolity oczy, a wohidna, bez peresady, myła. W pierwszym salonie z ościnami obytyma makatami, z pozłatystyma kwitiami na jasnosynim tli, wystelenym na dylinach cinnyma dywanami, oporiadzenym hardyma meblami, striczamy troje ludy. Przy piumracznym świetli, ponerze horiaczo czerwciowego dnia żaluzy i sud spuszczeny. Rozpoznamy, że przy stoliku siedzą dwie żeny, zaniate obyczną żenoczą robotą, wyszywanią. Starsza z nich, nawet w 40 rokach, odita do kroju hej bezcinnego połotna, ale podla starej mody do czepcia prykraszonego hojni koronkami, które opadają i takoj na oczy, przedstawiła nam żenu przystał, szto otrzmaryła już młodęczy iluzyi. Ta lice jej wkazuje, że była ona kolesy krasa łyciom. Bach, ne lem była. Ona i dnes prekrasna, lem że krasa jej stała się poważną, dostojną. W młodszej widzimy obraz starszej, ale w takim porównaniu, w jaką widzity możemy puczok róży i jej rozwity już kwit. Oczywiście żeny toty, to maty i diłka. Po dalsze od stoła siedział w miachkim fotelu mużczyna. Powerchowni skotroho nie przystawała ni do komnaty, ni do towarzystwa reczenych żen.
Był to mężczyzna średniego rostu, mocnego ciała i pełnego licia, które w połowie nie wkrywały bujne bajusy. Obdity był do temnozelenej katanki z gusto nasijanymi ostrokinczastymi cynowymi gudzykami, do czarnych pantaloniów wpuszczonych do głębokich holał, nie do kincia czystych skoren na wysokich zapiatkach i do hardego łajbyka przykraszonego wzorami z czarnego motuska i podobni jak katanka drobnymi gudzykami. Nie może było nie do stereczy, że człowiek tot mał naszmareny nasia jeszcze skorjany fartuch, spiaty na karku i w pojasi mosia żonyma priaszkami. W mozolisty szerokiej dołony, która wkryła się sadzą, tak hejby nie znała ołody i mydli, trzymał win fajku na krótkim cubuszku ozdobionym dwoma frędzlykami, z lulki stelił się po komnaty dymok pachniaczej duchanom domaszniego wyrobu. Czudujesz się, czytatelu, że wydysz toho okropecznoho, neohornenoho człowieka w bohatym mieszkaniu i w towarzystwie stryjnych żen? Ty zaczudowałby się jeszcze bardziej, kiedy widziałby, jak win na cerkownych procesjach wyzerat. Tołdy odiwał się win podobnie jak dnes, z tą lemryżnycią, że wszystko na nim było z brachatu, a gudzyki i ostrochy przy zapiatkach z czystego srebra, a śniżnej i rchowej fartuch był zapiaty złotyma priaszkami, przykraszonymi dorohocinnymi kamieniami. Trymający w rukach wsunenych do białych rukałyczok koruchą, kraczał wintołdy do stojni, jak na cech majstra prestało. Mężczyzna tot nie był nikto inny, lem myśko bradacz, majster kowalski, cech majster, właściciel onoho rozkisznego sadu i zatysznego domu. Win uczył w sobie trud i komfort, robił jak wił i oprzyjemniał swoje życia jak magnat. Dodumujesz się, że starsza z żen to jego żena, a młodsza diłka. Maryja, czy jak ją na sztoden zwali mała Maryczka, czom tak ją zwali, nie znacie. Maleńką ona jak nie była, protyłni. Była wysoka rostom i szmytka w sobie. Ta małą zwali ją wszytkę. Otec i maty, tety, przyjatelkę, didołę i szuchaj. Zdaje się jej próweczka, że ona bilsze tancowała jak chodyła, bilsze śpiwała jak besidułała, bilsze śmijała się jak była poważną, że jej naiwne nieraz dityniacze połedinia, jej newynnist i czystota sercia nie zakołoczena niejaką żurbą życia. Jej jestwo podibne schodjaczomu jasnomu sąciu byle przyczyną, że tak ju zwano. Akuratnie w tej chwili oseliła się posered tych trzech ludy jakisa torżestwenna tyszyna. Mołczali, zawziato i zeszło szulni czasu, kole najpierwsze Maryczka ciężko zbychnuła i robotu na bik odłożyła. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odcinek zapraszam już w piątniciu. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę jest od towarzystwom, które sobie człowiek sam doberat.
3: Dobry den. Serdecznie Was witamy, drodzy słuchacze, i zapraszamy na 30. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme wspominaty twórczość znanej lemkiłskiej poetesy Melanii Sobyn. Na początek posłuchajmy piśniu opracowaną do sliw chyba najbardziej znanego wersza tej poetesy Zemlo moja. Muzyku oczywiście skomponował Petro Murianka. Śpiewat Ulijanna Trochanowska-Zakrzewska.

0: Narodziła się Melania Sobyn 30 sierpnia augusta 1920 roku w Bortnym na Serednim Lemkołyni w rodzinie Anastazji i Fomy Necił. Historia życia jej witcia odzerkala dolu niejednego Lemka. W młodosty wyjechał win za chlibom do Ameryki. Pak przyszła pierwsza światowa wojna i jak weloch świtłych i oczytanych gazdił, był wjazdany w Talerhofi. W czasie II wojny był wtileny do wojska i wziaty w niewolu. A po jej zakończeniu przyszło wygnania. Zapraszamy do wysłuchania wersza Oj ne budu uż.
1: Melania Sobyn, oj ne budu uż. Oj nygda uż ne budu trałku kosył w uboczy, ne zaśpiwam soj pry kosi wesoło. Ne ozwę się myła, obid ne suczy, uż się mi życia prekrasne skinczyło. Oj, ne pożenu uż maguryczom oweczkę, jak rozwynę się listok bukowy. Zarosły mi, zapropaly steżeczkę, ne zaśpiwat mi uż ptaszok majowy. Poichał ja w daleku Ameryku, w czużej kraj. Zostawił swoje werchy, jakie ja mał. Mam piniaszkę, ale bilsze nycz ne mam. Tam w czużyni, ja ne gazda, nyne pan. Wyrastajte kuczerjawy sosny, buky ja leci, po tych steżkach dechodyty ja lubył. Napywajte się, dżamyrsko i wodyci, ja was budu w serce swoim hołubył. Czytała Warwara Duć.
0: Mila, jak besiduwale o niej rydny, czas dwerszył, przyświatyła swoim rodyczom. Posłuchajmy jednego z nich.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo. Już nie jest słowa toho światoho. Przyszł rozłuky czas, neły błahany. Zamąk twi hoło z drogi. Ty już nie prydesz i nie spytasz. Cy w życiu nam i ty nie tiaszko. Chyba le w śni jeszcze do nas załytasz. Syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła, nasza mamuś. Lem jest w pamiaty nam ostała. I twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Melania Sobyn w rydnym Bortnym skończyła osnowną szkołę, a gimnazjalną oświtu otrzymała w Rymanowi, gdzie na nauku posłali jej rodzice. Od najmłodszych roków bardzo lubiła czytaty i ochoczo korzystała z dość skromnej biblioteki swojego niania. Czytała wszystko, co wpało jej w ruky. Pożyczała knyżkę od uczyteli i jego mościł. Melania Sobyn, jak to poetesa, dostarichała riczu, jak obyczajny człowiek nie wydyt albo nie znat nazwaty. Posłuchajmy wersza Pryt Wesno.
3: Melania Sobyn, Pryt Wesno. Spływajut ledy rikamy. Czornieje śnieg zastyczenej, żaj woronok nad polamy uż śpiwat zemly zbudzenej. Jar, wesna do nas prychodyt w swojej odwiczniej podobi. Radist weliku prynosyt ludziom i wszytkiej przyrody. To nycz, że zyma lutuje, chocze morozom jej skuty. Ona już pełno krokuje, ne dast się usunuty. W poli jej wytat ptaszyna, choć iszczy z chołodu tremtyt, sące już chryty zaczynat, ne dast się zymi operty. Radije w lisi żwiryna, koniec chołodu, studeny. Wesnońka już się zaczynat, pickoczat serny, jeleni. Gazdowe w poli gotowy, dawno jar w sercach już nosiat, żeby pidoschły zachony, witru te płochosia, prosiad. Pryjd uż, jarońko, wesno, i tepłom zemlu nadychaj. Rozsij swój uśmiech czudesnej, rozbud przyrodu do życia. Machnej nad zemlą kryłamy, pit sibu prychotuj rilu. Pryjd z bohatyma darami, stel krasu rozsyp nadiju. Świt nam soneczko weśniane, świżu nam sył wlij w chrudy, a my jej w praci oddamy dla dobra kraju i ludy. Czytała Monika Tylawska.
0: Jar to taka pora roka, o jaki chocze się pisaty werszu. Posłuchajmy śpiwanku ansamblu Nadia, w kotri schosnuwany sud słowa murjankowoho wersza.

0: czas II Światowej Wojny Melanie Janecio oddała się za gazdu z susiedztwa Aleksyja Sobyna, z jakim wela gazdiłku zwanu w seli Sobyniłką. Aleksyj, choć zaczął naukę w Gorlickiej Gimnazji, był zmuszony do przerwania edukacji i powrotu do rodnego Bortnoho. Jego ojciec, Michał Sobyn, zginął w Talerhofie, a maty, Ewa, sama nie była w sili westy gazdiłku. W 1947 roku przyszła straszna deportacja Lemkiu. Sobynowe ostale wygnane w okolici Braniewa i przez 10 roku żyły w sili Tolkowec.
1: Melania Sobyn, 47. Płaczut dity wyszmareny, jak z gnizda pysklata, czoho faszyzm nie dokonał, pełniad demokraty. A za nami ridne seło, susidy rubajut, wszytko dla nich się ostało, piut i bankietujut, czytał w Omabolach.
0: Zapraszamy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Susana.

0: Melania Sobyn na czużyni perożyła tesiad rokiu. Prestiły tot czas, bar stużyła za rydnyma horamy. Posłuchajmy wersza Lemkołyna, w jakim wspominat szczęśliwy chwili prożyty na rydni zemly, tuhu i inczy odczucia po wygnaniu.
1: Lemkołyna, dorohomu nieniowy, w wiczną pamięt. Karpaty, Beskydy, kraju młodosty, zemlo moich nadiejne zabytych. Kilko tam swobody było i radosty, jak lekko tam było chodyty. Nasady, winnyci, lem buky, jalyci. Wasze pokrywają chrbety. Miatom, czabrykamy, pachnut w sący trawy. Studena wodyczka, lempyty. Werchy i doliny. Moja Lemkowyno, zemlo ptachił śpiwą sławlena. Nadejdę do tebe mi hołos z czużyny. Posłuchaj ty, Jocho, jedyna. Daleko od tebe, Biesia, serce moje, zmysły mi nie zejdesz nikoli. Nie możesz przywyknuty, tebe pozabyty, serciu przykazaty, bo bolit. Bo ptaszyna w klitci choć wychody maje, z rozpaczy po ścinach bie kryłom. Ja choć i ne w nużdy radosty ne maju, bo nycz mi w czużyni ne myłe. Po twoich uboczach budżu noczeńkamy, hornusia do tebe jak ditia, w den dumkę wseletiat, dityństwa ślidamy, nie zabudu tebe bez życia. Nie mał ja dostatkił, nie mał ja bohactwa, lem była swoboda, myr, wola. I jar rozkwytała tam w życiu najkrasza. Ostała wesełist lem moja. Pomru na czużyni jak ptach poraneny, daleko od gnizda swojocho. Uż mi nie zaszumyt nigda werch zeleny. Wyrwaną jasyłą od niocho. Czytała Monika Tylawska.
0: Sobyny były pionierami powrotu w rydne strony. Do Bortnoho wernuli jak perszu. Seło było bardzo zniszczone. Mieszkało w nim niewielu polskich osadników, a w liti baczy z Pidhala pasły gyn wielki otary owec. Sobyniłka na szczęście się zachoroniła, lemże służyła za stajniu dla bacyłok. Ale Melanii i jej mużowy nie było to straszne. Najważniejsze, że mogli wernuty.
2: Melania Sobyn powrót. Już skończyło się czekania beznadziejne. Już wertamy się do tebe, zemlę rydna. Opłakana, niedostupna, w snach wysnyta, zdyczawiła od łochamy do uchylita. Zaduszeny ty neseme pozdrowienia, o wytelże, zerotyno nasza myła. My zlijemy tebe potom, jak rosycią, niejednoho zaczudujesz, krasa wycio. Wszytkie syły ty oddamy, jak matery, otworymy na szeroko tiaszkie dweri. Zaoremy te łoczyska kamenisty, witer zerną zakołysze kolosysty. Хліб пахнячий нам зародиш, земля наша, для живини даш доволі, здоровой паши. Іще двихнешся, заквитнеш, зелен маєм, в полах птахи ти весело заспівають. То ти серце утруджене відпочине, ту, в пристани твої тихі, лемковину. Читав Якоб Тутко.
0: Меланія і Алексій були людьми, котрі так в рідним бортним, як і на вигнанню, тішилися великим поважанням знайомих і сусідів. Були барсь жучливі, вирозуміли і готові допомочі кожному, хто був в потребі. Вражлива на кривду міля, барс переживала всі біди і несправедливості, як зустрічали селан.
1: Меланія Собин на хріб не стора. Смутно в церкви ходив голос дзвона, затихла пісня похоронна. Вічна пам'ят тобі, милий брате, найпритули тебе земля мати. Най ти вітер заграє осінний, як опаде лист з бука послідний. Най ти кує зосула на весні, як ся квітом обсипут черешні. Ми хріб свіжий скропили сльозами, та вінками накрили дівчата. Спій спокійно, Несторе коханий, сира земля, ти жена і хата. Ой, Несторе, молодий Несторе, як ти од нас одишов заскоро. Ти для друхи здобивав свободу, за що стаку достав нагороду. Кула тя німецька пощадила, білих твоїх руди не прошила. В рідним селі от кулі ти схинув на сироцькій, рідній Лемковині. Читав Якоб Тутко.
0: Літературний доробок Меланії Собин то, на жаль, вікшости твори довго року тримані в рукописах. Як вказалося уж по смерти поетеси, ждали недокінчане. Веловершію має по пару версій, що свідчути може о рефлексії над нима. В 70-х роках 20-го століття пару творів було печатаних в українському тижденнику «Наше слово». Від 80-х років творчість Собин вказувана була в незалежних лемківських періодиках «Голос Ватри», газета видавана з нагоди Лемківської Ватри до 1989 року, а пак в часописі Стоваришення Лемків «Бесіда». Стишки Меланії Собин знаходять się też w antologiach «Mamko, kup mi knyżku», «Łemkowie piszą» i «Cytolem tucha, cynadija». W 2015 roku staraniom jej brata Maksyma wyszła obszerna knyżka «Pod bortniańskim nebom», budúca pełnym przedstawieniem twórczości poetesy. Posłuchajmy polskiego przekładu jednego z wersów autorstwa brata poetki Maksyma Necio.
3: Melania Sobel, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy oczy moje utracą wzrok, wtedy odejdę i tylko miłość moja tu pozostanie wśród tych gór. I będzie ona wiosennym wiatrem powiewać nad ziemią tą, gdzie przebudziło się życie moje, gdzie kiedyś byłam tylko gościem, gdzie po grzbietach górskich wznoju wydeptywałam ścieżki swoje. Mój trudny szlak nie był usłany różami, a mimo to błogosławiam swój los. Lubiłam was, uskrzydlone promieniami słońca, góryczki moje otulone lasami. Do was leciały moje myśli pod wieczorną porą, dla was śpiewałam swą pieśń wierną i prostą. Miłość do was często wzmacniała me siły, choć nieraz zdawało się, że upadnę na drodze, kiedy iść już nie miałam sił. Żeby nie upaść, nakazem była ta miłość wiernego dziecka gór. A może wtedy duchy przodków szły ze mną i pomagały mi wytrwać i być. Tłumaczenie Maksymilian Necio. Czytała Anna Góra.
0: Melania Sobin wymarła w rydnym seli bortnym 5 lutego februara 1989 roku. Spoczała na tamtyżnim cmontery. Лишила по собі спадковину в формі вершів, великої любови до рідного бортного, його жутелів і цілої лемковини.
4: Меланія Собин, коли одійду? Коли уж схасне моя звізда, як очі мої стрятять зір, tołdy odyjdu, lubą lem moja, na wse ostane serety hir. I budę ona z lechićkiem witrom, nad zemlą tą się unosyła. De się zbudyło moje życia, de jem kolysy zaostyła. De seret chor był w zastupaniu, moja drocha werch siapiała. Na puty terni, a nad nim roży, do nich jem ruky wytichała. Ich jem i mała każdym razom, kole już i ty brakło sył, żeby ne wpasty była prykazą, lubą bezmężna dityny hir. Czytała Natalia Połechacz.
0: Życie Melanii Sobyn wystalone było ternią, ale dało i też żmeńku radosty, że ostatni rok życia mogła przeżyty w stronach, kotry tak mocno kochała. Do ostatnich dni mogła odkrywać toty skarby, jak kryje w sobie ridna zemla.
5: Melania Sobyn, zemlo moja, storinko moja tycha, kolorami rozmajenej mi łuże. Na jedna nas dolenka była lycha, może za to tebe lublu tak duże. Zemlo twerda, ty szczedra i bohata, lem tja treba luby ty tak jak mamu, treba znaty wymawlaty zaklatia, jak do toho, to je w bajci sezamu. Ty, jak poezyja, pełna krasnej przyrody, pachnesz kwitją i małoką protikasz, nych to ne znasz, to kryjesz iście w sobie. Jakie skarby tam od wikił zamykasz. Deszcz tja zabudu, zemlo moho dzieciństwa, tym ja chródmy wykormyła swoima, tum ja kupała w tych wodach twoich bystrych, najdoroższa moja maty Lemkynia. Czytała Paulina Smereczniak.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom. Program Radio Czytelnia zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Mamy nadzieję, że tot odtynok zaochoty was do zgłublinia biografii i twórczosty Melanii Sobyn. Kiedy budeme w Bortnum, nie zabudmy pomolity się przy hrobie poetesy. Zapality świczku. Spróbujmy posmotryty na rydnu zemlę jej oczami i dozryty to tu krasu. Zapraszamy na następny radio czytalni. Na zakończenia posłuchajmy te roczku.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

czaradny suzaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

0: Wyście są pani, tyle pikna co cud, co cud. Wyście są pani, tyle pikna co cud.
1: Zapraszam pana w tamte strony, może złapiemy wreszcie luz. Pański policzek mój wtulony
0: na adapterze Łucja Prus
1: i złotym przecudownym błyskiem rozgrzesza nasz

so pani. Velo pikna co cud. Co cud? Kyście so pani, velo pikna. Co cud? Co cud?

0: Nie wyszło trochę.
1: Tak, to prawda.
0: Że ludzie durne.
1: Tak nieładnie powiedziane może.
0: Może nie tyle durne, co...
1: naiwne.
0: Co cud. No to Gazino, widzę was.
1: Jo, ty smyślę, bo...
0: I nie przejmuj się.
1: Wyście

0: Dobry den. Witam was, wasz muzyczny woditel Bohdan Gambal. Zaczęliśmy od wyjątkowej śpiewaczki, z którą smotryliśmy na miesiąc nad Tatrami. Lucyja Weronika Prus urodziła się w 42 roku w Imstoci. Tam też skończyła muzyczną szkołę początkową w klasy huszli. Potem przeniosła się do Warszawy i tam skończyła średnią szkołę muzyczną imieniu Fryderyka Chopina na wokalnym i piśniarskim widzieli. Na scenie debiutowała, kiedy wzięła udział w konkursie organizowanym przez Polskie Radio. Spośród paru tysięcy kandydatów jury wyróżniło Lucję drugą nagrodą. Bars lubimy śpiew tej niedocinenej polskiej śpiewaczki. Słuchają na stoty, które nie znają polskiego języka. Ale kiedy budete słuchać Lucyi, wielo zrozumiecie, bo jej dykcja jest jałyskowa. A z jej śpiewu probija się wielka kultura i muzyczna elegancja.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.

Andrzej Wierzbicki. Ballada o świętym Mikołaju. W rozstrzelanej chacie rozpaliłem ogień. Z rozwalonych pieców pieśni wyniosłem węgle. Naciągnąłem na drzazgi gontów błękitną płachtę nieba. Będę malował od nowa wioski w dolinie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak to było. Jakie pieśni śpiewano? Gdzie się pasły konie? A on nie chce gadać ze mną po polsku. Z wypalonych źrenic tylko płyną deszcze. Hej, ślepcze, nauczę swoje dziecko po łemkowsku. Będziecie razem żebrać w malowanych wioskach. Śpiewał po peredniu lemkiłsku śpiłanku polski ansambl, który, jak się zdaje, zainspirowany werszom, serio potraktował, żeby wczyty lemkiłskiej kultury najczas ciszsze w swoim rydnym polskim seredowysku. Teper i hamena lemkowynu i dwi polskie śpiwanki, nazwijmy to pro walory lemkowyny. Śpiewają najpierwsze Krystyna Prońko, Gorzowianka o tym, jak potrafi dlaty w tysni, a potem Grażyna Łobaszewska właściwie o tym samym, że jak i w tysni lije, to i w Komęczy cisz.

Teper śpiewany wersz poety, kotrój polu był lemko wynu. Juri Harasymowicz, wrodzeny w 33 roci w Puławach, w mer w 99 w Krakowie, polski poeta. Z poezji Jurija Harasymowicza wzięło się nazwania Kraina Łagodności, do kotroho w swoich śpiwankach nawiazowało welo. Adże i dneśnia wykonałczyni, kotra w swoich poetyckich balladach wede nurt śpiwanoj poezji. Pani Elżbieta Adamiak zaśpiła wersz Jurija Harasymowicza pit nachołołkom jesienna zaduma.

Tvorčist Harasimovića charakteryzowała się peresytą opysiu. Interesowała ho bars kultura lemkiu i powiczmy sławiańska kultura. Do tych zainteresowań często odnosił się w swoich tworach. Po roku 1989 był piddany ostracyzmowy i krakiwskoho seredowiska literackoho i ukraińskoj spilnoty Krakowa, z którą wcześniejszy często się kontaktował, za swoje wypowiedzi presowe. Może bude wartało wernuty do tej dnes pryza bytoj tworczosty, kotra w złych czasach pereśliduwań nesła lemkam nadziju. Teper zmieniamy nastrój i nawet język. Rik 1997 i krakiwski koncert artystki, której pseudonym zwuczyt Enzo Enzo. Wyszło na scenę teatru groteska, maleńkie diucza i zapowiło: moja

Śpiewał Gilbert Bécaud, artysta niepodobny do innych. I za to go lubimy. Najbardziej lubimy. Śpiewał w tej śpiewanci o pianiście z Warszawy. Ale pamiętajmy, że dneśnie hrałca jest z Polski i teper artystka też niepodobna do innych. Narodnia polska artystka, kurpianka z Kurpiu, to jest kraina na północnym wschodzie Polszczy, meże wielkima lisami. Nazwa Kurp pochodzi odnoszonych przez miejscowych ludy, no prawie czerewikił, ale to duże powiedzenie, barże kapcy, kurpsi po ich niomu, wyrablanych z lipołoho łyka. Początkowo, jak i w nas lemkił, nazwa Kurp była prezwyską, nadanym przez okolicznych ludy. Same Kurpiole nazywali sebe puszczakami. Drodzy słuchacze, przed wami po raz pierwszy w naszym radyli pani Apolonia Nowak z ansamblą Ars Nova. Tychićko, słuchaj.

lider ansamblu Ars Nova, pan Jacek Urbaniak, który maje w repertuarii muzyku dawną, poczuł śpiw pani Apolonii na koncercie Narodowej Filharmonii w Warszawie. Zwernął uwagę na jej solowy śpiw, barwu i mołuczist włosu i dostojny, naturalny sposób zachowania na scenie. Wospił praci z ansamblem Ars Nova powstała w 1996 roku płatnia Zaświeć miesiącu.

Dnes nasza muzyka poważna bude oczywidno jak szybko niezwyczajna. Artystka nazywa się Elisabeth Schwarzkopf i wrodzena jest w 1915 roku w Jarocini pod Poznaniem. Wmerła w 2006 roku w Szruns w Austrii. Fantastyczny sopran. Dnes przedstawić się nam w arii operetkowi z operetty Karla Zellera Ptasznik, Der Vogelhändler.

Bertame zas do mojej ulublenoj, hdešnjoj, neodżałowanoj polskoj śpiewaczki Lucyi Prus, kotra ciż maje nahranu płatniu z ansamblom Ars Nova. Ne wstychła velo swoich projekty urealizowaty. Jednym z ostatnich był program pit polskim nahołowkom Czułość. Po naszomu Lestywist. Po jej smerty koncertowy zapis tej prekrasnej poezji wkazał się na płatni z 2003 roku łodanoj przez jej rywni tawantlewu Diłku Juliu profesjonalnego radiocia z Polskiego Radia.

na koniec naszego programu zaśpiewa nam Gorliczanin Mirosław Czyżykiewicz w duecie z poznanianką Hanną Banaszak. A na koniec jeszcze raz Krystyna Prońko. Dnes ja się z wami już praszczam. Za tydzień zas ichamy dalej, albo bliżej, kto zna. Besiduał do was Bohdan Gambala.

miłości. Niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaura wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie staty mia było być poetą. Kiedym już w ludy poet,